0: Ahorita dije.
1: ¿Ves?
0: Wszystkim
2: Paderoszkał Simen.
3: Więc my tak lubili, my byli. My byli z tym boj, co wiele.
0: Kony
2: Ben
0: Luj
2: Ben
0: Luj.
3: I nie za co by nie
2: Ejno
3: Między
2: Ben
0: Luj
2: Ben.
4: We must pull up our pants. Dust ourselves off.